Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Yeah, 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: chwilę, by kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: 开始。
1: Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się w impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś to seria najlepszych sucharów, czyli żartów tak suchych, że aż proszą o łyk wody. Słuchajcie, suchar to kalambur. To prosta gra słów i timing ważniejszy niż pogoda.
2: Sztos, ja to kocham. Suchar to mem audio. To chichot na minimalnych zasobach. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Dzwońcie do nas i dorzućcie swoje perełki. Numer macie 73210-8508. I sub na YouTubie Radio Synteza, bo będzie więcej.
1: Kiedyś było lepiej. W zespole mieliśmy kalendarz zdzierak. Każdy dzień dawał jeden suchar. I to było święto pracy umysłu. Pamiętam taki klasyk. Co mówi ściana do ściany? Spotkamy się na rogu. Proste. I działa do dziś.
2: A dziś sztuczna inteligencja może wysmażyć 1000 żartów, nim wyjmiesz kubek spod ekspresu. Na przykład taki technosuchar. Dlaczego syntezator nie poszedł na imprezę? Bo miał za dużo modulacji nastroju. Dobrze. W kot. Prawie jak ty, Igor, tylko szybciej.
1: Powolutku, młody timing się nie rodzi w chmurze. W radiu liczy się pauza i cisza, która pracuje. Dobra pora na klasyka. Co mówi 0 do 8? Fajny pasek. Nie trzeba efektów. Rezonans dodaje wyobraźnia.
2: Masakra Muzeum Humoru. Jedziemy w kosmos, bo tam suchary są naprawdę suche. Brak atmosfery, wiesz, dlaczego łazik na Marsie nie opowiada dowcipów? Bo ma opóźnienie sygnału i nikt nie wie, kiedy się śmiać. Lak mózgu totalny.
1: Wracamy na Ziemię. Astronauta, opowieść z reżyserki. Dawno temu na taśmie analogowej ktoś nagrał chrupanie chipsów, a my zrobiliśmy suchar. Dlaczego realizator ma idealną dietę? Bo żywi się szumem tła. Pyk i publika leży.
2: Wejdę w słowo. A propos leżenia, za chwilę wjedzie nasz dżingel, więc trzymajcie się foteli, a teraz szybki księżycowy klasyk. Dlaczego księżyc nie zjada kolacji? Bo jest pełny. Tak, wiem. Old but gold. Dzwońcie. 732-108-508.
1: To akurat lubię. Proste jak ścieżka mono. Ja dorzucę radiowy. Czy wiesz, czemu mikrofon ma świetne maniery? Bo zawsze trzyma dystans i nie przerywa jak niektórym. Drodzy Państwo, to jest właśnie sztuka pauzy.
2: Ej, ja przerywam dla dobra show. Programiści teraz dla Was. Dlaczego deweloper utknął w sklepie meblowym? Bo wszedł w pętlę while. Krzesło. I nie znalazł wyjścia. Lak rzeczywistości, jak nic.
1: Piękny żargon. Młodzi to lubią. A ja wolę brzmienie sprężyny i oscylatora. Słuchajcie, suchar muzyczny. Dlaczego analogowy syntezator ma dobry humor? Bo mu zawsze coś szumi. I to jest prawda, nie tylko żart.
2: Dorzucę VR, bo to mój vibe. Dlaczego gogle wirtualnej rzeczywistości nie podrywają? Bo jak ktoś patrzy, to zaraz uciekają w inny świat. Cringe, ale w punkt. Uciekają szybciej niż Igor od aktualizacji systemu.
1: Aktualizację robię, gdy śpię. A teraz mini przerwa, po której wsadzimy krótkie synthwave z lat 80. To będzie jingle Radia Synteza. Słuchajcie nas też na radio-synteza.pl, sub na YouTube Radio Synteza i jest. Dobrze w kot.
2: Telefony rozgrzane jak karta graficzna bez chłodzenia. Dzwońcie już teraz. 732-108-508 i dorzućcie swój top suchar. A ja mam gastromem. Dlaczego Pączek nie instaluje pluginów? Bo już jest nadziany.
1: Słodko, aż cukier trzaska. Dobra, teraz z wyższej półki. Co mówi książka telefoniczna do smartfona? Dziecko, ucz się porządku. Alfabetycznie to jest metoda. Starzy mają swoje racje. Młody, mniej tap swipe, a więcej myślenia.
2: A ja mam kosmiczny pewniak. Wiedziałeś, Igor, że w kosmosie dowcipy nie działają, bo nie ma atmosfery. Tak, powtarzam, ale to jest metasuchar. Sam się recyklinguje, jak satelita na niskiej orbicie.
1: Dobrze, wystarczy tej orbity, bo mi się fale radiowe plączą. Rzućmy coś geometrycznego. Co mówi trójkąt do kąta prostego? Szanuję cię, bo zawsze stoisz na swoim i nie kombinujesz. Jak ja lubię takie stabilne dowcipy.
2: To ja dorzucę sieciowy. Co robią dwie ryby w komputerze? Pływają w sieci. I proszę bardzo, eko, bo zero prądu. Na śmiech. Idzie samo z generacji odnawialnej, jak słońce nad serwerownią.
1: Słuchajcie, różnica między nami jest prosta. Ja wierzę w rzemiosło, a młody w automatyzację. Ale punkt wspólny jest jasny. Suchar potrzebuje ciszy przed i po. To jak winyl, klik i szmer to część muzyki.
2: True, ale skala też ma moc. Jedna maszyna zrobi 100 pomysłów, zanim Igor podkręci filtr. Proponuję dogrywkę po kawałku muzycznym. Wy wybieracie zwycięzcę, dzwoniąc na 732-108-508 albo piszcie na stronie radio-synteza.pl.
1: To zróbmy próbkę finałową. Mój klasyk radiowy. Co mówi kabel do gniazdka? Jak cię widzę, to mnie nosi. Prosty, prądowo uczciwy. I działa niezależnie od wersji oprogramowania.
2: A mój finał to AI kuchnia. Jak nazywa się sztuczna inteligencja, która gotuje? Sztuczny garnek. Dobra, sam wiem, ale przynajmniej szybkie i bezglutenowe.
1: Nie dogadamy się nigdy. W metodzie, ale w efekcie tak. Śmiech jest wspólny. Za chwilę jingle Radia Synteza. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Dzwońcie 732-108-508. A my po utworze damy jeszcze kilka waszych sucharów.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: dobrze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś to wpływ snu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Sen to nie luksus, tylko serwis okresowy naszego organizmu. Bez tego silnik klekocze, a kierownica lata.
2: Słuchajcie, sen to jak nocny update systemu. Mózg defragmentuje pamięć, robi backup emocji i instaluje łatki na ciało. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kiedyś było prosto. Człowiek gasił lampę i spał. Pamiętam nocne dyżury na taśmach analogowych. Jak zarwałem jedną noc, następnego dnia mikser wyglądał jak kokpit rakiety, a ja miałem refleks żółwia na urlopie.
2: Za to dziś mamy opaski, sensory, aplikacje i algorytmy, które mówią, kiedy masz pójść spać. Igor, boomerze, twoje ciało kłamie, a wykres nie.
1: Wykres wykresem, ale ciało wie swoje. Nie potrzebuję aplikacji, by zauważyć, że po dwóch espresso jestem przytomny, a po czterech robię się nerwowy i głupi. I tak kawą nie nadrobisz 8 godzin snu.
2: Zgoda, kawa to buf tymczasowy, ale technologia potrafi synchronizować rytm dobowy lampy z widmem porannym. Filtry niebieskiego światła, a nawet maski, które uczą oddechu do snu. Sztos.
1: A w science fiction śpią w kapsułach latami. Tylko że my tu na Ziemi mamy sen głęboki i sen REM. Ten pierwszy remontuje ciało i układ odpornościowy. Ten drugi porządkuje emocje i wspomnienia.
2: Dokładnie. I NASA badało, jak brak naturalnego cyklu dnia miesza w głowie astronaucie. Bez snu amygdala odpala jak alarm samochodowy na przeciąg i jesteś rozchwiany jak antena na wietrze.
1: Psychika bez snu się sypie. Człowiek drażliwy, pamięć krótkotrwała leci. Koncentracja jak balonik, a ciało też marudzi. Cukier skacze, apetyt rośnie, a mięśnie ziewają.
2: I dlatego gaming po nocach to autosabotowanie skilla. Po jednej zarwanej nocy jesteś jak NPC na najniższych detalach. Reakcje klatkują, a celownik pływa.
1: Zanim odlecimy w lochy i smoki, wrzucę suchą higienę snu. Ciemno, chłodno, cicho. Rytuał bez ekranu. Ostatnia kawa wcześnie. I łóżko tylko do spania, a nie do scrollowania memów.
2: Dodam tę wersję pro. Automatyczne ściemnianie OLEDy w trybie ciepłym. Aplikacje, które odcinają powiadomienia i przypominają, że jutro też jest dzień. A robot, odkurzacz, niech nie startuje w nocy, bo to horror.
1: No dobrze, w kot skoro o poranku, to Piotruś prognoza, proszę. Krótko i bez poezji.
2: Pogoda jest jaka jest, czyli masakra. Duszno, ciepło i będzie człowieka mulić, ale jest szansa na burzę wieczorem i to lubię, więc trzymam kciuki za grzmoty. Nie dziękujcie.
1: A my przypominamy, że słuchacie Radia Synteza, a więcej treści znajdziecie na radio-synteza.pl i na YouTube pod hasłem Radio Synteza. A jak chcecie się wtrącić, dzwońcie pod 732 10 85 08.
2: Tak, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A teraz subskrypcje na YouTubie lecą szybciej niż melatonina we krwi. Klik i dzwoneczek, bo inaczej świecicie przykładem jak latarka bez baterii.
1: Wiesz co, z tymi opaskami, które liczą sen, mam jedną obawę. Ludzie zaczynają panikować, że mają zły wynik i śpią jeszcze gorzej. To jakby pilot patrzył tylko na jeden wskaźnik i krzyczał, że spadamy.
2: Ale dane są po to, by je czytać z głową. Trend jest ważniejszy niż pojedyncza noc. Patrzysz tydzień, dwa, widzisz, że po wieczornym treningu jest głębiej, a po fast foodzie płycej. I już wiesz, co zmienić.
1: No i tu się różnimy. Ty optymalizujesz wszystko. Ja wolę prostotę. Wieczorny spacer, winyl na gramofonie, cisza i do łóżka. Żadnych wykresów, żadnych pikseli.
2: A ja mówię, niksujmy. Analogowy klimat plus cyfrowa mądrość. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc zostańmy przy dwóch. Twojej intuicji i moim algorytmie.
1: Kompromis przyjmuję. Tydzień mierzysz, potem tydzień słuchasz ciała i nie robisz z tego religii. Dobrze, w kod.
2: I pamiętajcie, sen to nie prośba, tylko wymóg systemowy. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli scrollowania. Zamiast tego wyłącz lampę i śpi.
1: Zaraz dżingiel Radia Synteza, a po nim muzyka, która nie wybudzi wam kortyzolu. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, piszcie i dzwońcie pod 732-1085-08, a my czuwamy, żebyście wy mogli spać.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

jazz storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat jak z filmów sci-fi i z laboratoriów kawą pachnących. Sztuczna inteligencja i te dwie bestie, uczenie nadzorowane i nienadzorowane. W skrócie, czy ktoś pokazuje maszynie, co jest czym, albo czy maszyna sama się domyśla?
2: Drodzy Państwo, w wersji prostej, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Nadzorowane to nauczyciel z dziennikiem. Mamy przykłady z podpisami. Kot to kot, pies to pies. Maszyna się uczy na etykietach. Nienadzorowane to wolna amerykanka. Maszyna patrzy na wzorce i grupuje bez podpisów.
1: Anegdota z mojej szuflady. Kiedyś było lepiej, a jak nie lepiej, to przynajmniej głośniej. W studiu na taśmach rysowaliśmy kredą wykresy i człowiek był tym nauczycielem. Mówił temu eksperymencie, to sygnał basu, to szum, nadzór żywy i spocony.
2: Dziś zamiast kredy mamy chmury i gigabajty. W nadzorowanym uczysz sieć na setkach tysięcy opisanych zdjęć albo próbek dźwięku. A w nienadzorowanym mówisz, masz tu dane, znajdź kluby. Jak w Blade Runner, gdy android składa poszlaki bez podpowiedzi.
1: Brzmi pięknie, ale nienadzorowane bywa jak szuflada na kable. Wrzucasz wszystko i liczysz, że samo się nie zwiąże w supeł. Model coś pogrupuje. Ale czy to ma sens dla człowieka? To już inna historia.
2: Ej, nie hejtuj mojej szuflady. Nienadzorowane to nie chaos, to klastrowanie, redukcja wymiarów, wykrywanie struktur. Gdy masz dane medyczne albo ruch w sieci i nikt nie zdąży nic opisać, model i tak wyłapie plemiona podobieństw i dziwne wyjątki.
1: Dobrze. W kod, kiedy to służy czemuś konkretnemu. Na przykład wykrywanie anomalii w miksie. Gdy konsola zaczyna szeleścić, od razu widać, że to inny klaster niż normalna praca. Ale jak pytasz, dlaczego tak pogrupowałeś, to maszyna robi wielkie oczy.
2: Od wyjaśnień są mapy cech i lokalne metody wyjaśniania bez paniki. A w nadzorowanym też nie ma magii. Jeśli w danych z kotami częściej jest dywan, to model nauczy się dywanów, a nie wąsów kota. Trzeba pilnować etykiet i równowagi klas.
1: Właśnie etykiety to krew i pot nadzorowanego człowieku klika te koty, psy, pączki. Świat jest brudny, a dane krzywe, a model przeuczy się. Na ślady światła na mojej lampie i potem będzie mylił futro z ziarnem taśmy.
2: Dlatego mamy augmentację, czyli sprytne mieszanie danych, rotacje, szumy, no i walidację krzyżową, żeby nie oszukać samych siebie. W nienadzorowanym z kolei mamy metryki spójności i rozdzielności, żeby nie wierzyć w każdy klaster jak w horoskop.
1: Drobny obrazek dla wyobraźni. Nadzorowane to uczenie dziecka liter. Na kartach masz A i masz B. I sprawdzamy, czy pisze bez kleksów. Nienadzorowane to wysłanie dziecka do antykwariatu i patrzenie, jak samo grupuje książki po okładkach, zapachu i grubości.
2: Albo kosmiczna wersja. Statek przelatuje przez pas asteroid i bez mapy robi grupy kamieni według składu i trajektorii. To nienadzorowane. A gdy ma etykietę od sondy, która mówi: ten kamień to nikiel, a ten to lód, to nadzorowane. Proste.
1: Miary, koledzy i koleżanki. Zawsze pytajcie, jak mierzysz. Nadzorowane ma dokładność, czułość, precyzję. Nienadzorowane ma spójność i indeksy podobieństwa. I pamiętajcie o zdrowym rozsądku. Jak klaster dzieli zespół na wokalistę i resztę, to chyba zgoda.
2: A jak dzieli na długość włosów i kolor skarpet, to znak, że trzeba inne cechy albo redukcję wymiarów. Czyli takie pocięcie danych, żeby ważne zostawić, a szum wyciszyć. Tu wchodzą metody, które rysują dane w dwóch wymiarach, jak mapa skarbów.
1: No dobrze, ale nie zaklinajmy rzeczywistości. Nadzorowane jest, kiedy chce. Odpowiedzi tak lub nie. Piosenka to synthwave czy nie? I mogę to sprawdzić. Nienadzorowane, kiedy chce. Odkrywać nowe gatunki bez słownika i czasem trafi się dziwny miks jak jazz z modem.
2: Tu się sprzeczę, bo nienadzorowane potrafi podpowiedzieć etykiety startowe, a potem robimy pół krok do przodu, czyli uczenie półnadzorowane, troszkę etykiet, troszkę swobody i leci, to jakby Igor włączył automat perkusyjny i czasem kopnął w stopę dla korekty.
1: Dobrze, już widzę memy z moją stopą. Drodzy Państwo, jeśli Wam to gra, subskrybujcie nasz kanał na YouTube Radio Synteza i jak macie pytania, dzwońcie do studia numer 732-108-508. Piotr i tak Was przepyta.
2: Dzwońcie, bo Igor zaśnie na antenie, a ja Was obudzę pytaniem o wektory cech. I kliknijcie dzwonek sub kanału Radio Synteza, a po więcej zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Mamy tam sztos materiały zakulisowe.
1: Żeby nie było, że tylko teoria. Przykład z życia. Mamy próbki dźwięku w studiu. Nadzorowane. Zleceniodawca chce wykrywać, kiedy wokal zaczyna się przesterowywać. Dajemy próbki z etykietami. Jest czysto, jest przester. I model mówi: uwaga, czerwone pole.
2: A nienadzorowane w tym samym studiu łapie klastery brzmień, pokoi, nagrywamy w różnych salach i nagle algorytm sam grupuje dubowe pudła do jednego worka, żywe sale do drugiego. Dzięki temu wtyczki korekcji pogłosów można dobrać bez ręcznego klikania. Dobrze? W kod.
1: Nie zapominajcie o przeuczeniu model, co gra pięknie na treningu, a gubi się na koncertach. W terenie to klasyk. Tu ratuje walidacja krzyżowa, regularyzacja i ta stara szkoła, czyli mniej wygładzania, więcej sensu. I koniecznie test na nowej próbce.
2: A jak wybieracie cechy, to nie róbcie wszystkiego na pałę. Najpierw zrozum temat, potem normalizacja, standaryzacja, selekcja cech. Czasem najprostszy model z dobrymi cechami bije na głowę wielką sieć. Prawie jak prosty syntezator, który robi jedną rzecz mistrzowsko.
1: I tu nasz kompromis. Ty latasz po kosmosach, ja trzymam gałki blisko panelu nadzorowany. Gdy wiesz, co chcesz mieć na wyjściu. Nienadzorowane, gdy chcesz zajrzeć za kurtyny. A jak się pokłócą, to wzywamy słuchaczy do werdyktu pod numerem 73210-8508.
2: I jak zawsze, sub na YouTube Radio Synteza, komentarz i łapka, bo algorytm też lubi nadzór. A teraz mała przerwa i dżingl, a potem jeszcze garść pytań z czatu. No to jedziemy dalej, bo sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu radiosynteza, kawa paruje, syntezatory mruczą, a my wbijamy na pasmo z porcją newsów i pogody, bo piątek rano lubi konkrety i bez ściemy. No to jedziemy. A jak wam mało, to www.radiomyślniksynteza.pl, a wideo i kulisy jak zwykle na YouTube pod hasłem Radio Synteza.
2: Pogoda w trybie turbo. Skrót. Kołobrzeg trzyma około 21 stopni z leciutkim wiatrem do 3 km na godzinę i bez kropli z nieba. A Olsztyn ma około 24,5. Też sucho i aż za spokojnie jak na lato. Wrocław podgrzewa atmosferę do 28 i to już jest piekarnik, bez cienia burzy. A Szczecin w okolicach 25 i trochę, też bez opadów i serio. To jest masakra dla fanów grzmotów, bo nuda na radarze totalna.
1: Czuję to w kręgosłupie jak barometr, ciśnienie w okolicach 1020 hektopaskali i człowiek skrzypi. Więc pijcie wodę i pamiętajcie, żeby łańcuchy w rowerach naoliwić, zanim ruszycie w ten suchy ukrop. A skoro o rowerach, to pierwszy news pachnie aluminium i elektroniką, bo Bosch e-bike systems w Hamburgu pokazał linię na rok modelowy 2027 z naciskiem na miniaturyzację i wagę. A wisienką jest Hubline, czyli silnik w tylnej piaście, który według nich waży około 2,3 kg, ma mniej więcej 10 cm średnicy i tak się wtapia w koło, że laik może nie zauważyć, że to elektryk. A do tego zrobili pokazowe sztuki od miejskich po BMX, a nawet dziecięcego górala.
2: To jest sztos, bo stealth bike to złoto na dojazdy, kiedy nie chcesz świecić jak choinka, a z inteligentnym systemem Boscha czujniki momentu robią swoje. I wspomaganie wchodzi naturalnie, więc nie ma efektu skutera, tylko płynny boost pod stopą. I jak masa spada, to opory po odcięciu wsparcia też mniejsze, więc można kręcić bez zadyszki, kiedy bateria mówi pas.
1: Spokojnie, młody, bo piasta ma też swoje i ja to przerabiałem. Serwis jest mniej wdzięczny od centralnego napędu, a na długich podjazdach odprowadzanie ciepła bywa wyzwaniem. I centrowanie koła z takim towarem też nie jest baletem. A rower, co udaje zwykły, to jak kawa bez kofeiny. Niby jedzie, a jednak czegoś brakuje.
2: W mieście to brzmi jak plan, bo jest ciszej, lżej i mniej straszy złodziei. Bo wygląda jak analog. Parkujesz pod biurem i nie ma nerwów. A dla mnie to jest po prostu dobrze w kot.
1: Nie nakręcaj amatorów cudzej własności, bo nie reklamujemy łobuzerki. A estetyka mniej znaczy więcej, to mój ulubiony retrofuturyzm formą i to mi faktycznie gra w uszach. Drugi temat wpadł o rachunkach za ciepło i jakichś taryfach. Więc powiem krótko, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi i jedziemy dalej, bez takiego bloatware.
2: Zamiast taryf zróbmy szybki geek talk o samym cieple, bo magazyny ciepła to jest piękna sprawa. Od zwykłych buforów wodnych, które wygładzają szczyty, po bardziej nerdowskie układy z solami, które kumulują energię jak boss i oddają ją wtedy, kiedy trzeba. To jest proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A z praktyki dodam, że docieplenie ścian, uczciwe uszczelki i przegląd grzejników to też jest technologia tylko użytkowa i mniej boli niż rachunek. A przy okazji nie pachnie mi to polityką ani trochę.
2: Dzwońcie do nas z waszymi patentami na ciepłe chaty albo z testami e-bajków na żywo, bo chcę usłyszeć, czy ten hub w Piaście robi robotę. A numer do studia to 732 108 508. I subskrybujcie YouTube, bo jak nie klikniecie dzwonka, to wam ucieknie następny sztos i Igor uśnie na antenie.
1: Za chwilę muzyczna przerwa. Po krótkim dżinglu wskakujemy w gładki synthwave, żeby przewietrzyć głowę i koła. A wy zostajecie na częstotliwości Radiosynteza, bo to jest wasze spokojne pasmo na resztę poranka.
2: Ja jeszcze nastawiam radar na burzę, bo może po południu coś zagrzmi i będzie w końcu widowisko. A tymczasem zostańcie z nami i kliknijcie sobie w radio-synteza.pl, żeby nie przegapić konkursu, który wpadnie w następnej godzinie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dowcipy o kotach. To prosta sprawa. Drodzy Państwo, to żarty o najbardziej bezczelnych lokatorach naszych mieszkań, czyli o futrzastych leniach, co śpią po 20 godzin i mają nas za obsługę hotelu.
2: I to jest piękne, bo kot to naturalny komik. Ślizga się na panelach, spogląda jak boss i znika w kartonie jak ninja. A w internecie koty to endgame humoru. Memy, gify. Kot w kosmosie, proszę bardzo.
1: Kiedyś było prościej. W radiu Szum Taśmy i kot Studiolub o wdzięcznym imieniu Szum raz położył się na gramofonie i zrobił nam remiks winylu brzuchem. To był mój ulubiony dowcip sytuacyjny. Zero filtrów, zero montażu, życie.
2: A ja ci wejdę w słowo, bo mój ulubiony kot to Jonesy z Obcego i Spot ze Star Treka. Sci-fi już dawno wiedziało, że kot to boss statku. Matka liczy trajektorię, a kot decyduje, gdzie śpimy.
1: Dowcip o kocie działa, bo wszyscy go znamy. Miał o 3 nad ranem pazur w kanapie i to patrzenie jak z reklamy luksusowych zegarków. A żart musi pachnieć codziennością, a nie pikselami.
2: Masz rację trochę. Nie do końca. Bo dziś dowcip to też technologia. Filtr, który robi ci kocie uszy na kamerce i gotowe. I tak, Igor, widzę cię w roli złotego persa. Elegancko. Byłby sztos.
1: Daj spokój. Filtr to nie puenta, a puenta jest święta. Słuchaj, taki old school. Kto zrozumie polowanie na fale. Kot na radiu, bo słyszał, że są tam myszki. To jest żart z kręgosłupem.
2: To ja kontruję tek żarcikiem. Kot w IT nie łapie myszki, tylko debaguje ją w logach. Albo to, kot nie ufa chmurze, bo woli lokalny storage zwany kanapą. Dziękuję, dobranoc.
1: Słyszę chmura. Słyszę storage, a nie słyszę życia. Drodzy Państwo, dobry koci kawał. To najpierw obserwacja, potem złamanie oczekiwań. A mem to często tylko obrazek, co mruga i tyle.
2: Spokojnie, dziadku radia. Setup i punch da się zrobić w memie. Setup w tytule, punch w komentarzach. A teraz ogłoszenie parafialne. Bez parafii oczywiście. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i podrzućcie swój najlepszy koci dowcip.
1: I subskrybujcie nasz kanał Radio Synteza na YouTube. Tam jest więcej takich kotów, co świecą przykładem jak latarka bez baterii. A strona to radio-synteza.pl. Prosta sprawa.
2: A ja z rozpędu wrzucę pogodę, bo mnie laguje mózg od parówki nad miastem. Jest ciepło, jest lepiąco i nawet klimie się nie chce. Nic tylko syczeć jak kot, kiedy ruszasz mu poduszkę.
1: Wracam do meritum. Kiedy pierwszy raz w życiu zagrałem na prawdziwym analogu, mój kot Wafel wskoczył na syntezator i wcisnął gałkę od filtra. Brzmienie wyszło jak mruczenie starego diesla i to był lepszy gag niż pół kabaretu.
2: I to się da zautomatyzować. Kamera śledzi łapę kota. Mapa ruchu idzie do komputera i steruje twoim modularnym potworem. Kot gra live i publika krzyczy bis. dobrze w kod, prawda?
1: Piotrku, nadmiar technologii zabija, żart jak wszędzie. Kod jest śmieszny, bo robi rzeczy niechcący, nie dlatego, że mu renderujesz partyturę w czasie rzeczywistym. Zostawmy zwierzakowi godność i swobodę.
2: Ale dowcip to też timing, a komputery robią timing idealny. Proponuję szybki segment. Trzy najlepsze kocie dowcipy według nas. Wygrywa ten, kto nie przewróci oczami. Pierwszy leci ode mnie.
1: Już przewracam oczami, ale dawaj. I niech będzie krótko, bo słuchacze czekają na swoje perełki. I pamiętaj, zero polityki. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: Mój numer jeden. Dlaczego kod nie aktualizuje systemu? Bo każdy update kasuje drzemkę. Z kategorii proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Drugi kod patrzy w ścianę, bo znalazł błąd w teksturze rzeczywistości.
1: Moja klasyka. Kod siedzi na klawiaturze, bo chce mieć ostatnie słowo. I jeszcze taki radiowy. Dlaczego kot lubi winyl? Bo pod palcem słychać mruczenie, a pod łapą czuć groove.
2: Dorzucę bonus. Kot kocha laserowy wskaźnik, bo w końcu ktoś zrobił open source myszki. I tyle. Drodzy Państwo, piszcie, dzwońcie, numer 732-10-8508 i walcie swoje kocie złoto.
1: A my za chwilę krótki dżingiel, radiosynteza, potem piosenka, a potem linia dla Was. I pamiętajcie, YouTube, radiosynteza i strona radio-synteza.pl, subskrypcja mile widziana, kawa też, żartuję.
2: Czyli nie dogadamy się, Igor. Ty chcesz analogową anegdotę, ja chcę kosmiczne meny. Ale to dobrze, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Zostajemy przy swoim i śmiejemy się tak czy siak. Dobrze, w kot.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: We remember.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat jak z neonowej półki lat 80. Sztuczna inteligencja i uczenie przez wzmacnianie. Co to jest? W skrócie. Masz agenta, masz środowisko i za każdą decyzję wpada nagroda albo łagodny klaps punktowy. Agent uczy się, żeby tych nagród było jak najwięcej. Proste jak przycisk play na magnetofonie.
2: Sztos, bo to jest tresura kota tylko dla komputerów. Dajesz smaczek, gdy zrobi dobrze. I fukasz, gdy spartoli. W języku nerdów to eksploracja kontra eksploatacja. Czyli albo próbujesz nowych numerów, albo ciśniesz to, co już działa. Jak w grach, kiedy farmisz exp, albo idziesz w nieznane.
1: Anegdota z życia, drodzy Państwo. Dawno temu w studiu mieliśmy automat do kawy na żetony. Robiliśmy konkursy na błyskawiczną realizację dżingli. Kto w trzy ruchy wstawił dżingle i poprawnie wysterował, dostawał żeton. Nagroda była kawa i satysfakcja. To było nasze uczenie przez wzmacnianie, tylko analogowe i pachnące robusto.
2: W sci-fi masz droida, który uczy się otwierać zanek po setce prób. A w realu DeepMind nauczył sieci ogarniać Atari, patrząc tylko na piksele i wynik. Było też go, które skopało ludzi dzięki sprytnemu planowaniu i wzmacnianiu. A teraz roboty uczą się chodzić, robiąc milion symulowanych wywrotek na sekundę.
1: Brzmi pięknie, ale to czarna skrzynka. Ja wolę suwak, sprężynę i lampę. Wiem, co robią. A agent, który poluje na punkty, potrafi nauczyć się głupich nawyków, bo metryka tego nie widzi. To jak realizator, co kręci gałkami, bo migają lampki, a nie dlatego, że brzmi lepiej.
2: Tu właśnie wchodzi projektowanie nagród i kary. To się nazywa kształtowanie. Wszyscy znają ten mem z Wyścigiem Łodzi, gdzie agent nauczył się kręcić kółka, bo punkty leciały za bramki, a nie za zwycięstwo. Jak nagroda jest rzadka, agent błądzi. Trzeba mu podsunąć okruszki po drodze.
1: No to masz DJ-a, który będzie grał trzy utwory na krzyż, bo publiczność za to klaszcze, a reszta se tu leży. To się nazywa przeuczenie do wskaźnika, a nie do rzeczywistości. Słuchajcie, muzyka to nie tabelka z punktami.
2: Dlatego balansuje się między szukaniem i wykorzystywaniem. Jest trik zwany epsilon, gdzie czasem robisz losowy ruch, żeby odkryć nowy patent. Są też metody wybierania dźwigni, które dodają premię za ciekawość, jak UCB. To jak próbować nową pizzerię, chociaż stara dowozi solidnie.
1: Inna sprawa to koszt nauki. Wzmacnianie bywa pazerno na próby. Agent musi 1000 razy walnąć w ścianę, zanim przestanie. To drogie i niebezpieczne w prawdziwym świecie. W studiu nie dam robotowi potknąć się 1000 razy na mojej taśmie szpulowej.
2: Zgoda, więc uczymy w symulatorach, a potem przenosimy do realu. Robi się tak zwane losowanie domeny, czyli mieszasz warunki symulacji, oświetlenie, tarcie, hałas, żeby agent nie przyzwyczaił się do jednej idealnej rzeczywistości. Jak trenujesz granie na żywo, to ćwiczysz i w klubie, i w garażu.
1: A potem przychodzi prawdziwa scena i brzęczy transformator. To jest ta słynna luka między symulatorem a realem. Dlatego czasem lepszy jest doświadczony akustyk, co z zamkniętymi oczami znajdzie przydźwięk po krótkim burknięciu mikrofonu.
2: Kompromis jest taki. Człowiek ustala zasady, nagrody i granice bezpieczeństwa, a agent szuka ustawień, których człowiek by nie sprawdził z braku czasu. To duet, jak ty z gałkami, a ja z analizatorem widma. Dobrze w kod.
1: Dobra, to zróbmy definicję dla nerdów i dla ludzi jednocześnie. Agent to decydent, środowisko to scena, stany to opisy sytuacji, akcje to ruchy, nagroda to plusik albo minus, strategia działania mówi, co robić w danym stanie, a wartość mówi, ile dobra przyjdzie w przyszłości z tej strategii z lekkim rabatem na jutro.
2: I dochodzi temat, kto zasłużył na pochwałę po długiej sekwencji. To jest przypisywanie zasług. Używa się uczenia czasowo-różnicowego, czyli uczysz się z błędu, przewidywania wartości, możesz aktualizować tabelkę z jakością ruchów albo bezpośrednio modyfikować strategię. Są też duety, aktor-krytyk, gdzie jeden gra, a drugi ocenia.
1: Brzmi jak porządna próba dźwięku. Najpierw przewidujesz, potem poprawiasz, a że działa, to widzieliśmy na grach Atari, które tańczyły lepiej niż ja kiedykolwiek z joystickiem. Tylko pamiętajcie, to potrzebuje danych, mocy i cierpliwości. A ja jestem energooszczędny w trybie czuwania.
2: Są postępy, są metody, które uczą z zapisanych logów bez psucia świata na żywo. Są takie, co budują mały model rzeczywistości i planują ruchy, zanim je zrobią. Jak planista, co układa setlistę i sprawdza reakcję w głowie, zanim uderzy play.
1: Słuchajcie, a teraz wy, drodzy Państwo, dzwońcie i powiedzcie, za co byście nagradzali swojego domowego robota do sprzątania. Za szybkość czy za cichość? Numer do studia to 732-108-508. A jak chcecie więcej, to wbijajcie na radio-synteza.pl.
2: I sub na YouTubie, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. Szukajcie kanału Radio Synteza, klik i dzwonicie. Śmiało. 732-108-508. Pytanie kontrolne. Jaką nagrodę dać robotowi kuchennemu za idealne ciasto marchewkowe?
1: Wracając na moment do intuicji. Uczenie przez wzmacnianie to tresura psa tylko bez smyczy. Najpierw drobne kroki, natychmiastowa nagroda. Żadnych spóźnionych pochwał, bo pies zapomni. I tak samo z magnetofonem. Jak taśma lekko pływa, poprawiasz natychmiast, nie za godzinę.
2: A parametry, czyli jak głośno i jak często chwalić, to cała sztuka. Jak kawa za mocna i serce wali za słaba i zasypiasz. Ustawiasz tempo nauki i to, ile cenisz przyszłość względem teraz, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Ostatecznie ja bym to widział tak. Na wierzchu analogowe pokrętła i wskaźniki, żebym czuł kontrolę. a pod spodem agent, co uczy się moich nawyków i proponuje ustawienia. Ja decyduję, on podpowiada. Brzmi jak zgniły, ale przyjemny kompromis.
2: Biorę to. Dobrze, w kod. A teraz krótki dżingle Radia Synteza i za moment wasze telefony. Pamiętajcie, YouTube Radio Synteza i strona radio-synteza.pl. Jeśli się nie dogadamy, to chociaż zrobimy z tego fajny remiks.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś przegląd najlepszych gier komputerowych lat 2000, czyli dekady, która wciągnęła nas w epokę shaderów, prawdziwej fizyki i wielkich światów. W Radiu Synteza bez spiny, tylko mięso.
2: Słuchajcie, ustalmy zasady gry. Najlepsze to dla mnie miks wpływu na branżę rewolucji technologicznej i tego, czy po latach dalej bawi. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A wy dzwońcie na numer 732-108-508 i subskrybujcie na YouTube kanał Radio Synteza.
1: A dla mnie najlepsze to takie, które pamiętam w palcach. Kafejka internetowa pachnąca kawą i kurzem. Katody mrugają. Counter-Strike 1.6 na kablu i Diablo 2 po nocy. Zero launcherów, zero milion ekranów logowania.
2: No ale potem wchodzi Half-Life 2, cały na silniku Source i robi pokaz fizyki. Grawitacja leci w ruch, ragdole fruwają, mosty rozwalają się jak klocki. To był moment, kiedy gry przestały udawać i zaczęły liczyć prawa świata.
1: Świat światem, a klimat to druga sprawa. Gothic 2, drewniane dialogi, ale serce z żelaza. Morrowind z muzyką, co brzmi jak syntezatorowy sen o piasku i popiele. Zgubiłem się tam raz na 3 dni i byłem szczęśliwy.
2: Imersja poszła też w kino. Mass Effect z rozmowami, które miały ciężar. Bioshock, co wyciął w marmurze definicję stylu. A Portal? Minimalizm plus żart i kostka towarzysz. I piosenka, która siedzi w mózgu do dziś.
1: Piaskownice. GTA 3 otwiera drzwi. Vice City daje różowy neon i syntezatory. San Andreas dopina skalę. Czuć było wolność. No i te kody, wpisywane jak na starym joysticku. Tylko sterowanie na klawiaturze czasem zgrzytało.
2: A jak mówimy o wolności, to Need for Speed Underground. Tune jak z nocnych spacerów po mieście. Neony, winyle. I pierwszy raz czułem, że personalizacja to gra sama w sobie. Online wchodzi i nagle ścigasz się z ludźmi z całego świata.
1: Strategie też miały złote chwile. Warcraft 3 z edytorem map, co przypadkiem zrodził gatunek. Mówię o pewnej obronie starożytności, co dziś rządzi arenami. Civilization 4 to wciągający rytuał jeszcze jednej tury do świtu.
2: Sztuczna inteligencja w przeciwnikach też dojrzała. W F i E i A i R wrogowie flankowali mnie lepiej niż koledzy na lanie. Skakali przez okna, zasypywali granatami. To był sygnał, że gry potrafią myśleć na bieżąco.
1: Indie. Ziarno kiełkowało, World of Goo pokazało, że fizyka może być poezją, Braid przewinął czas i mózg, a na sam koniec dekady wchodziła niepozorna, kanciasta cegła zwana Minecraftem. I już nic nie było takie samo.
2: I to wszystko pchnęła dystrybucja cyfrowa. Steam zrobił sklep w domu i nagle łatki nie były polowaniem na pliki, mody dostały nowe życie, społeczności stały się infrastrukturą. Dobrze, w kod dla wygody.
1: Spokojnie, młody. Wygoda wygodą, a zabezpieczenia bywały jak kłódka na lodówce. DRM potrafił wywrócić legalną płytę na plecy. Offline był luksusem. Ja lubię włożyć krążek i gra działa. Proste. The Music...
2: Za to mody to była magia społeczności. Morrowind stał się nową grą po 5 latach. Half-Life zrodził całe wszechświaty. Od strzelanek po zabawne eksperymenty. Ludzie tworzyli, bo mogli i mieli gdzie to wrzucić.
1: No i nasz rodzimy akcent. Wiedźmin 1. Toporny jak but po deszczu, ale fabuła miała pazur. Wybory były szare jak dym w porannym barze. I muzyka z lutnią i bębenkiem, która siedzi do dziś.
2: Gry sieciowe też wystrzeliły. Wielkie MMO od Blizzarda ustawiło standard społecznej zabawy. Rajdy, gildie, głosy na TeamSpeaku. To był proof, że komputer to nie samotna wyspa, tylko plac zabaw dla plemienia.
1: Sprzęt. Karty dostały shadery programowalne. LCD goniło CRT, ale dalej brakowało tego mrocznego kontrastu. I smuszki były jak ogon komety. A potem pojawił się ten jeden tytuł, co topił pecety jak wosk. Wiesz, który?
2: Crysis, benchmark narodów. CryEngine robił dżunglę jak z folderu biura podróży. I jak odpalałeś, to słyszałeś, jak wentylator próbuje odlecieć do stratosfery. Ale to też pchnęło optymalizację na nowe tory.
1: Dobra, składam swój top 5. Diablo 2 za pętlę i klimat. Gothic 2 za serce. Morrowind za wolność marzenia. Vice City za styl i soundtrack. The Sims za to, że grą zainteresowała się cała rodzina.
2: A ja wrzucam Half-Life 2 za fizykę. Bioshock za sztukę. Portal za projekt. Mass Effect za rozmowy i kosmos. Minecraft Alpha za przyszłość kreatywności. I dorzucam Warcraft 3, bo z niego wyrosły całe gatunki.
1: Widzicie. On patrzy na rewolucję, ja na duszę. I w sumie oba spojrzenia mają sens. Zróbmy tak. Dzwonicie, mówicie, która piątka wygrywa. Numer do studia to 732-108-508. Czekamy.
2: I suby na YouTube dla kanału Radiosynteza, bo algorytm karmi się miłością. Na stronie radio-synteza.pl macie podcasty i playlisty. A teraz króciutki dżingl syntezowy i wracamy do waszych typów.
1: Piotrek, nie przesadzaj z tym algorytmem, bo jeszcze zaczniecie prosić o kawę. Ale dobrze, kompromis jest prosty. Dwie listy. Jedna z serca, druga z laboratorium. I niech słuchacze wybiorą mistrza dekady.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc dawajcie głosy. To proste jak budowa cepa, z laserowym celownikiem lecimy dalej z Radiem Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Irvin. Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, jest piątkowe popołudnie w Radiu Synteza i zanim kawa ostygnie, wrzucamy Was w szybki przegląd pogody i newsów technologiczno-popkulturowych, więc no to jedziemy.
2: Pogodowo dziś patelnia i to taka żeliwna. W Rzeszowie około 32 stopni, z wiatrem do mniej więcej 5 km na godzinę i ciśnieniem około 1017 hektopaskali, czyli zero ulgi i zero opadów. Łódź trzyma twarde 30 stopni. Przy lekkim wietrzyku do 4 km na godzinę oraz ciśnieniu w okolicach 1018 hektopaskali, a w Białymstoku bliżej 28 i też sucho, a w Gdańsku najlżej, bo jakieś 25 i morska bryza robi robotę, chociaż burzy ani śladu i trochę nuda.
1: Takie upały to nawet moje kolana grają pizzicato. Więc będzie krótko, konkretnie i bez patosu, bo strzyka mi w kościach od samego słowa upał. Na pierwszy ogień muzyczna uczta, bo Heroes Orchestra wraca z koncertem i 25 lipca szykują dwa sety na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach 26 Ogrodów Muzycznych. Z chórem, solistami i batutą Mateusza Alberskiego.
2: To jest sztos i dobrze w kot, bo usłyszymy aranże z Heroes of Might and Magic 3 oraz 4, czyli monumentalne motywy zamków, nastrojowe krainy i bitewne tematy, które w wersji orkiestrowej robią gęsią skórkę na 5 minut przed pierwszym werblem.
1: Mają być też tak zwane utwory premierowe i ploteczka, że dyrygent może złapać za akordeon, co brzmi jak miks tawerny z cyberpunkiem, ale dam temu kredyt zaufania, bo analogowe brzmienia w fantasy potrafią siąść jak trzeba.
2: Jeśli akordeon odpali temat nekro, to ja wchodzę w to w ciemno. A wy dawajcie znać, które motywy chcielibyście usłyszeć, dzwoniąc na 732 108 508, bo linia jest gorąca jak piec hutniczy.
1: Drugi news to kino, bo film zatytułowany Hotspot zamknie 26. Festiwal Nowe Horyzonty i jak mówią organizatorzy, to gorący punkt programu, więc spodziewajcie się mocnego domknięcia imprezy bez zbędnego zadęcia.
2: Już sam tytuł brzmi jak obietnica neonowych plam i pulsującego basu. I w mojej głowie to pachnie cybernoirem z lat 80. Więc jeśli trailer wpadnie na oficjalne kanały, to ja odpalam go na projektorze od razu.
1: Z całym szacunkiem do domowych projektorów, ale kino to jednak inna liga. Bo sala i dźwięk ściskają sceny jak trzeba. A taki finał festiwalu zasługuje na porządne nagłośnienie bez domowych kompromisów.
2: A ja mówię, że nowa fala soundbaru potrafi zrobić huk, który w małym pokoju wyrywa dywan z podłogi. Choć jasne, wielki ekran dodaje smaczku. Więc może po prostu róbcie tak, jak wam wygodnie.
1: Zanim zrobimy wielką ankietę o kinie, zostawmy te drobiazgi i wróćmy do konkretów. bo i tak ostatecznie zdecyduje wasz nastrój, portfel i pogoda, które jak wiadomo potrafią zagrać w jednej orkiestrze.
2: A propos orkiestry, pamiętajcie o naszym YouTube pod nazwą Radio Synteza oraz o stronie radio-synteza.pl i subskrybujcie, bo wtedy algorytm nie przegapi naszych audycji. A jak macie odwagę, to dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie. Żartuję. Czy nie?
1: Nie zasnę, bo teraz wchodzimy z muzyką i puszczamy porządny synthwave z lokalnego katalogu, żeby ochłodzić rozgrzane powietrze oraz wasze procesory myślowe. A po kawałku wracamy z telefonami i krótkim segmentem o retrosprzęcie.
2: Jingle już się ładuje, więc złapcie łyk wody, sprawdźcie klimę i zostańcie z nami, bo to wciąż radiosynteza, gdzie rzeczywistość brzmi lepiej niż wygląda.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: i kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Zagadki Wszechświata. To brzmi jak mój poranny ekspres. Szum, cisza i wielkie pytania, które nie mieszczą się w kubku z kawą. Co wiemy, a czego tylko się domyślamy? Drodzy Państwo, porządkujmy temat.
2: Zagadki to ciemna materia, ciemna energia. Fermi, pytanie, gdzie oni są i czemu się nie odzywają? Do tego początki czasu, kosmiczne osobliwości i czy fizyka nie ma wbudowanego trybu hard. Trzymajcie się foteli, to będzie sztos.
1: Zacznę staroświecko, podam anegdotę. W latach 80. polowałem nocą na dziwne sygnały na krótkofalówce. Antena z wieszaka za oknem i telewizor zasypany śniegiem, jak ten mikrofalowy szum tła kosmicznego, tylko bardziej romantyczny.
2: A ja cię skontruję nową szkołą. Teleskop Webba łapie widma planet i wdycha metan, dwutlenek węgla i wodę, niczym barista aromat ziaren. A algorytmy skanują dane w poszukiwaniu biosygnatur. To jak kontakt, ale bez hollywoodzkiego patosu.
1: Piotrek, technologia pięknie świeci, lecz oczy wciąż mamy ludzkie. Możemy patrzeć i dalej nie rozumieć. Kiedyś kręciłeś gałką i czułeś opór. Teraz suwaki latają same. I niby lepiej, ale czy ciszej w głowie? Nie wiem.
2: Fermi pytał, gdzie oni są? Ja mówię, może są cicho jak tryb samolotowy. Może siedzą pod naszym nosem i nadają nośnymi, których nie umiemy słuchać. Szukajmy technosygnatur. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Albo wszechświat jest wielki jak podziemny parking bez świateł i my z latarką z bazaru. Wiesz co, bywa tajemniczą emisją, ten stary zasilacz, który puszcza brum. Po latach wiem, że najpierw sprawdzasz kable, potem patrzysz w niebo.
2: Wejdę ci w słowo, Igor. Drodzy Państwo, dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732-108-508. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: A jak już dzwonicie, to subskrybujcie nasz kanał YouTube, wpisujecie Radio Synteza i zaglądacie na radio-synteza.pl. Bez czarów, prosto i po ludzku. Dobrze w kot. A teraz wracamy do kosmosu, bo czas ucieka.
2: Króciutko o pogodzie, bo mnie swędzi język. Za oknem niebo, jak stary pulpit, bez ikonek. Zero dramatów. Ja proszę o burzę, a tu nawet nie jęknie. Dobra, koniec marudzenia. Dalej, do czarnej magii, nauki.
1: Ciemna materia brzmi jak szuflada w mojej pracowni. Wszyscy wiedzą, że tam coś jest, tylko nikt nie wie co. Podobno większość wszechświata robi się z czegoś, czego nie widać. Jak w radiu, najlepsze bywa na cichym tle.
2: A jednak grawitacja robi za detektywa. Krzywe rotacji galaktyk, soczewkowanie grawitacyjne, fale grawitacyjne, wszystko się spina jak kable w dobrej szafie rakowej. Mapujemy to i składamy układankę. Bez tej niewidzialnej masy obraz nie trzyma się kupy.
1: Ty mapuj, a ja będę pytał, czy kalibracja gra. Zanim powiesz eureka, sprawdź, czy pokrętło stoi na zerze i czy offset nie zwariował. W analogach uczyli nas pokory. Najpierw wzorzec, potem wynik, dopiero potem fanfary.
2: Spokojnie, dziadku, w pozytywnym sensie. Uczymy maszyny szukania igieł w kosmicznym sianie. Sieci patrzą w petabajty i wyłuskują sygnały, których my byśmy nie usłyszeli nigdy. Nigdy. I to jest piękne, bo ludzkie oko ma ograniczenia.
1: Kolejna zagadka. Czas płynie tylko w jedną stronę, choć równania robią oczy, że niby mogą. W drugą. W radiu to proste. Kawa stygnie. Taśma magnetofonowa przewija się do przodu. Entropia nie pyta o zdanie. Robi swoje.
2: A może to wszystko to render na żywo i ktoś nam ustawił flagę strzałki czasu. Laguje mi mózg, kiedy o tym myślę. Ale serio, symulacja to hipoteza z papierami i działa jak dobre science fiction do dyskusji.
1: Piotrek, wróć na orbitę. Jak włączasz tryb spiskowy, to ja wyłączam nadajnik. Chcesz symulacji, to odetnij router i zobacz, co zostanie. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi? My tu robimy radio, nie patchujemy matrycy wszechświata.
2: Okej. Bez folii na antenie. Lecę w inną stronę. Życie w kosmosie. Wiedziałeś, Igor, że pająki na orbicie plotą sieci krzywo, bo nie mają grawitacyjnego kompasu. Masakra, a jednocześnie piękne, bo widać, jak mózg adaptuje się do kosmosu.
1: A ja ci powiem, że największy teleskop to balkon na osiedlu stoisz z lornetką, koc na ramionach i patrzysz na Jowisza jak na wielki naleśnik. To uczy cierpliwości i szacunku do nieba. Nie aplikacja, tylko oczy i czas.
2: Zgoda, ale dorzućmy tłum obywateli nauki. Przeglądanie galaktyk, klikanie soczewek grawitacyjnych, wspólne polowanie na supernowe. Bez wojen i tragedii, tylko czysta ciekawość. A jak już klikacie, to kliknijcie też sub na YouTube. Wpisujecie radiosynteza i dzwonicie na 732-185-08.
1: A my wrócimy po krótkim dżinglu i puścimy wam soczysty numer Synthwave, bo retro pasuje do gwiazd. Radiosynteza jest na radio-synteza.pl. Zapiszcie to na karteczce albo w głowie, jak wolicie. Klasyka zobowiązuje.
2: Podsumujmy. Po ludzku wszechświat ma więcej pytań niż nasza skrzynka mailowa. W poniedziałek ty, Igor, bierzesz analogowe serce i doświadczenie. Ja dorzucam cyfrowy mózg i algorytmy. I razem to się składa. Dobrze. W kot. Nie dogadamy się do końca. I całe szczęście, bo wtedy byłoby nudno.
1: I tym akcentem kończymy pierwsze okrążenie wokół tajemnic. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube, wpisujecie Radiosynteza. Piszcie i dzwońcie na 732-185-08. A teraz dżingiel i lecimy dalej, bo kosmos nie czeka.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza! Włącz się!
1: I kept your name.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś w Radiu Synteza tematem są najlepsze współczesne gry komputerowe. Co żyje teraz na pecetach? Co wciąga? I co ma sens, gdy człowiek siada wieczorem z kubkiem kawy? No to jedziemy.
2: Definicja na szybko. Współczesne, czyli tytuły żyjące aktualizacjami. Crossplay. Fizyka, która nie oszukuje. Ray tracing. Upscalery, jak DLSS 3 albo FSR. I AI w tle, która robi magię w NPC. Brzmi jak przyszłość, bo to już teraźniejszość.
1: A ja wam powiem, jak to się zaczęło. Pierwsze LAN party w piwnicy u kumpla. Kable jak makaron. Wentylatory wyły. Graliśmy w strzelanki. I nikt nie narzekał na brak tekstur w czwartej jakości. Było surowo i było dobrze. Ale dobra, współcześnie.
2: I teraz patrz. Prawie jak Ready Player One. VR, jak w Half-Life Alyx, robi taki mind blow, że ręce same sięgają po ściany, których nie ma. Do tego haptika w kamizelkach i śledzenie wzroku. Foveated rendering. Masakra, jak to wszystko się spina.
3: Zacznijmy od konkretów. Baldur's Gate 3. Dla mnie wzór pisania i konsekwencji wyborów. Współczesna jakość, ale dusza starego RPG. Do tego Hades 2. Rogalik elegancki, szybki jak espresso. I jeszcze gra z Night City z dodatkiem Widmo Wolności. Po łatkach wreszcie brzmi i wygląda jak trzeba.
2: Ja biorę kooperację, która robi streamy same z siebie. Helldivers 2. Chaos kontrolowany. Rakiety spadają gdzie nie trzeba. Little Company. Horror, który jest śmieszny dopiero jak wszyscy krzyczą. I Alan Wake 2. Techniczny, pokazówka z genialnym dźwiękiem i narracją, co łamie czwartą ścianę.
1: Ale widzisz, mnie nuży gonitwa za sezonami i przepustkami. Gram, chcę skończyć, zamknąć klapę, a nie logować się co tydzień na odznaki. Dlatego cenię tytuły kompletne. Baldurs się kłania. A takie wieczne gry to jak reality show z pikselami.
2: Sezony są spoko, jeśli nie tną gry na części. Jak kosmetyka utrzymuje serwery, to nie mam bólu. A jak jest tryb kreatywny i społeczność robi mapy, to żyje to dekadę. To jest jak Lego na sterydach. I każdy dorzuca swój klocek.
1: To teraz inny biegun, Factorio. System w czystej postaci. Przepływ zasobów jest jak patchowanie modulara. Łączysz moduły i nagle całość śpiewa. Dyson Sphere Program. Marzenie inżyniera o zasileniu gwiazdy. Wolę to niż setny strój dla awatara.
2: A ja dorzucę przeciwdeszczowo. Against the Storm. Roguelike City Builder. Każda mapa inna. Dwarf Fortress na Steamie. Z kafelkami i muzyką. Legenda, która stała się bardziej przystępna. I Satisfactory. Taśmociągi w dżungli. Zginiesz szczęśliwy pod ciężarem logistyki.
1: Z akcji dla pojedynczego gracza dalej trzymam, że Half-Life Alyx to wciąż najlepsza lekcja imersji. Pierwszy raz odruchowo kucałem za wirtualnym biurkiem i prawie wjechałem kolanem w stolik. Tego nie daje zwykły płaski ekran.
2: A jednak płaski ekran robi rzeczy. Elden Ring. Otwarty świat, który nie prowadzi za rączkę. Możesz cierpieć stylowo. A jednocześnie gry zaczęły mieć mega opcje dostępności. Skala chat, kolor dla daltoników, remap wszystkiego. i to jest cywilizowane granie.
1: Dostępność tak, ale niech ktoś powie stop maratonom QTE. Wolę taktyczną pauzę niż wciskanie jednego przycisku na czas. Stąd BG3 z turami uszczęśliwia mnie bardziej niż kopanie bosów w rytmie kciuka.
2: Indyki też robią robotę. Dave the Diver, relaks i sushi, a potem nagle Kraken mówi dzień dobry. Vampire Survivors, piksele jak z kalkulatora, a wciąga bardziej niż niejedna superprodukcja. Hades 2, w rozwoju, już teraz to jest dobrze w kod.
1: Dźwiękowo pochwalę Hellblade 2, binaural robi swoje. Na słuchawkach słyszysz szept z lewej i już odkręcasz głowę. Jako człowiek radia doceniam miks. W grach to wreszcie jest sztuka, a nie tylko tło.
2: Technicznie dorzucę promyczek. Path Tracing w Night City potrafi ruszyć łukiem brwi. Do tego DLSS 3 z generowaniem klatek robi cuda, a na handheldach i tak możesz zejść z ustawień i wciąż mieć płynnie. Skalowalność gier to dziś złoto.
1: A kontrolery? Powiem tak, do wyścigów kierownica, do bijatyk arcade stick, ale królestwo strzelanek należy do klawiatury i myszy. Tu nie ma demokracji. Precyzja wygrywa i tyle.
2: No dobra, boomerze, ale żyjemy w erze crossplayu i żyroskopów. Pad z żyro też trafi jak snajper, jak się nauczysz. A cross-save sprawia, że zaczynasz na pececie, a kończysz na kanapie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Drodzy Państwo, jeśli macie swój typ roku, dzwońcie. Numer do studia to 732-1085-08, a na stronie radio-synteza.pl wrzucimy listę naszych propozycji. Jingle i lecimy dalej.
2: I sub na YouTubie koniecznie. Kanał nazywa się Radio Synteza. Klikacie dzwoneczek, bo inaczej Igor zaśnie na antenie, a ja będę czytał pogodę w pętli. A właśnie, pogoda. Za ciepło i bez burzy. Nuda totalna. Niech coś wreszcie walnie.
1: To szybkie top 3 ode mnie. Baldur's Gate 3 za wolność i rozmachem. Hades 2 za rytm i styl. Gra z Night City z widmem wolności za to, że w końcu dociągnęła obietnicę miasta. To są tytuły, do których wrócę i które polecę.
2: Moje top 3. Helldivers 2 za kooperacyjny chaos i śmiech do rana. Alan Wake 2 za klimat i techniczne sztuczki. I Elden Ring za świat, który nagradza ciekawość. Wniosek. Ty, Igor, wolisz dobrze doprawioną solówkę, a ja koncert z tłumem. Nie dogadamy się w 100%, ale wygrani jesteście wy, bo jest w czym wybierać. A teraz mała przerwa. Retro Synthwave wjeżdża. To było Radio Synteza, sub na YouTube. I widzimy się na radio-synteza.pl.

Jazz Soria gra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat wieczoru to porady domowe i lifehacki w piwnicy. Co to w ogóle jest? Dobra piwnica to chłód, porządek i zero wilgoci. A jak jest naprawdę, to wiecie, stos kartonów i zapach historii.
2: Słuchajcie, piwnica to nie składzik, tylko domowe centrum dowodzenia. Tu można mieć sensorki wilgotności, automatyczne wentylacje i aplikację, która mówi: hej, stary słoik z farbą właśnie umarł. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer 732-10-8508.
1: Piotrek, wolniej, bo laguje mi mózg. Kiedyś było lepiej i prościej. W latach 80. zrobiłem półki z desek po skrzynkach i trzymały się lepiej niż dzisiejsze cudowności, a śrubki w słoikach na wkręcanych wieczkach pod półką działa do dziś.
2: Wiesz, Igor, to spoko, ale ja bym dał kody QR na pudła i drukarki trójwymiarowe na uchwyty do kluczy. Robisz fotkę i w telefonie widzisz, co jest w środku. Bez kopania po kolana w pajęczynach. Sztos.
1: Albo bierzesz taśmę malarską i marker i piszesz duże litery. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. System PIFO. Na przetwory najstarsze z przodu, najnowsze z tyłu. Żadna aplikacja nie zrówna słoikowi, co stoi tam, gdzie trzeba.
2: To ja dorzucę wilgoć, bo z piwnic dajecie czujnik wilgotności plus mały kontroler, który włącza wentylator, gdy przekroczysz ustalony poziom. I uwaga, bezpieczeństwo. Nie grzebcie w instalacji, jeśli nie macie pojęcia. Zaproście elektryka.
1: Analogowo zrobisz podobnie. Sprawdź kratki wentylacyjne, czy nie są zaklejone pajęczyną. Zrób przeciąg drzwi i okienko. A na kąty wstaw miski z solą albo żwirkiem krzemionkowym. To łyka wilgoć jak młody pelikan. Tylko trzymaj z dala od zwierzaków i dzieci, bo będą testować.
2: A jak już weszła pleśń, to ocet kuchenny daje radę na twardych powierzchniach. Soda oczyszczona na zapach i lekki osad i mega ważne, nigdy nie mieszajcie octu z wybielaczem, bo to toksyczny duet. Serio, tu nie ma żartów.
1: Narzędzia, a dokładniej rdza. Cienka warstwa oleju maszynowego na kluczach i piłach. 3 minuty roboty i spokój na sezon. A drobnica. Do metalowej miski przyklej magnes ze starego głośnika i masz miskę, co nie gubi śrubek.
2: Ja wsadzam do skrzynki narzędzi paczki z żelem krzemionkowym, te co są w butach. Regeneruję je w piekarniku w niskiej temperaturze i pod nadzorem zero zostawiania samego sprzętu, a do uchwytów robię sobie drukowane klipsy, żeby bity nie tańczyły po kątach.
1: Podłoga w piwnicy lubi niespodzianki, więc wszystko co wrażliwe stawiaj na paletach albo na nóżkach. Gumowe podkładki pod pralką i pod regał to ratunek przed kapilarami i mikrofalą wilgoci. A najcięższe rzeczy trzymaj nisko, żeby plecy nie przeklinały.
2: Bezpieczeństwo prądu, bo jak kapnie, to robi się mem. Nie kładź przewodów po ziemi, rób pętlę kroplową na kablu lampy, żeby woda nie spływała do oprawki. Jeśli możesz, używaj gniazd bryzgoszczelnych i porządnych przedłużaczy bez spaghetti z tanich kabli.
1: Aromaty piwniczne. Węgiel aktywny w miseczce robi robotę. Fusy z kawy też, choć fusy trzeba często wymieniać. A ja lubię kawę, więc materiału nie zabraknie. Dobrze w kot, jak piwnica pachnie warsztatem,

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: I kept your name.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś grzebiemy w królestwie śrubek i taśmy izolacyjnej. Porady domowe i lifehacki w garażu. No, to jedziemy. To nie jest muzeum, tylko warsztat, więc ma działać, a nie wyglądać.
2: I od razu definiujemy temat w trybie turbo. Lifehack to taki mały upgrade waszego życia w stylu softu do garażu. Prostota, wydajność, zero zbędnego klikania. Znaczy mniej szukania klucza, a więcej roboty. Sztos.
1: Kiedyś było prościej. W radiu mieliśmy skrzynkę narzędzi podpisaną ołówkiem na taśmie malarskiej. I wiesz co, Piotrek, to działa do dziś. Taśma plus ołówek i masz etykietę, którą zmienisz w 2 sekundy.
2: Wchodzę w słowo, basz mnie nosi. Etykiety termiczne, kody szybkie jak błysk i aplikacja, co pamięta, gdzie co leży. Jak w sci-fi magazyn na statku kosmicznym. Wszystko katalogowane. Nawet śrubka o egzotycznym gwincie.
1: A jak ci telefon padnie, to co? Analog nie prosi o ładowarkę. Ja biorę marker, taśmę i plastikowe pojemniki. Te same, po słoikach, po ogórkach. Widzisz, wkładasz śrubki według rozmiaru i po sprawie.
2: Masz rację, ale tylko trochę. Bo można i analog, i smart. Ja bym zrobił tablicę z otworami i dodał prosty skan w telefonie. Mapujesz, gdzie wiszą klucze i koniec szukania. Lak mózgu znika, jak ręką odjął.
1: Tablica z otworami to ja szanuję. Dorzuć porządne haki i koniec magii. A propos lifehacku. Weź stary głośnik, rozkręć, wyjmij magnes, przykręć do deski, masz uchwyt nabity i wiertła, które trzymają się jak przyspawane.
2: Albo neodymowe magnesy w formie listwy. I jest dobrze w kod. Tylko uwaga na karty i dyski. Ale pro tip jeszcze lepszy. Na rozlane oleje sypiemy żwirek dla kota. Chwila i zbryla temat. Zero dramatu. Potem zmiotka i git.
1: Olej olejem, ale smród w garażu to inna liga. Fusy z kawy do miseczki i robią zapochłaniacz. A te woreczki z żelem krzemionkowym z pudełek nie wyrzucać. Wrzucić do szuflady z narzędziami. Mniej wilgoci, mniej rdzy.
2: I płynnie lecimy dalej. Wkrętarka. Plus trzpień z rzepem i krążek filcowy. Robi się mini polerka do metalu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Tylko okulary ochronne. Serio, bo oczy macie jedne.
1: Ja to robię jeszcze prościej. Śruba z dużą podkładką w wiertarce. Krążek filcowy i pasty, odrobina. I delikatnie, bez napinki, a jak śruba zjechana, to gumka recepturka pod bit czasem ratuje życie gwintu.
2: Organizer z drukarki trójwymiarowej to jest moje must have. Tacki nabity, kształty pod konkretne klucze, nic nie lata i jeszcze etykiety wytłaczane. Wygląda to jak z retro statku, ale działa kosmicznie.
1: Wyglądaj sobie jak z filmu. Ja robię robotę. Zasilanie. Porządek to jest temat. Listwa z wyłącznikiem na wysokości oczu i koniec schylania. Kabel zwinięty na hakach, a przedłużacz na bębnie. Nie na podłodze, gdzie woda i kłopoty.
2: I tu dorzucam smart wtyczkę z harmonogramem. Ładowarki nie grzeją się całą noc, a narzędzia akumulatorowe dostają prąd wtedy, kiedy trzeba. Bezpiecznie i oszczędnie. Offline też zadziała, bo można kliknąć ręcznie. Spokojnie, boomer.
1: Drodzy Państwo, macie swoje ulubione sztuczki. Dzwońcie do nas teraz. Numer to 7321 08508. Radio Synteza czeka. A jak ktoś nieśmiały, to pisze na radio@synteza.pl.
2: Nie bądźcie nudziarzami. Dzwońcie, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. A jak Wam laguje odwaga, to chociaż sub na YouTube kanał Radio Synteza. Klik i macie powiadomienia. Bez ściemy. Dobrze. W kod.
1: Jeszcze tip rowerowy. Wieszak z rury wodnej i starej kierownicy rowerowej. Wygląda industrialnie i trzyma solidnie. A do serwisu roweru stara sztyca podsiodłowa w imadle i masz stojak domowy. Bez kabaretu działa.
2: Ja bym dodał pasy z rzepem na ścianie i gotowe. Haki, żeby nie kombinować, a elementy i śrubki do projektów pakujemy w woreczki strunowe. Podpis markerem, data i krótkie, co to jest. Zero chaosu, zero zgadywania. Masakra, jak to ułatwia życie.
1: Porządek robimy strefami, elektryka osobno, drewno osobno, rower osobno i kosz na rzeczy bez pary śrubki, bez nakrętki i odwrotnie. Raz na miesiąc 5 minut przeglądu. Mniej gratów, więcej miejsca i święty spokój.
2: Dorzuć timer metodę Pomodoro i leci robota. Jedna piosenka na sortowanie, jedna na czyszczenie i jedna na nagrodę. A nagroda to pizza, bo ja tak działam. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Żartuję, spokojnie.
1: Zaraz puścimy krótki dżingiel, ale jeszcze jeden klasyk. Sznurki bungee plus haki i masz sufitowe storage na deski i rurki. Tylko nie przesadzaj z wagą. Rozsądek to najlepszy lifehack świata.
2: I smar suchy teflonowy na prowadnicę bramki garażowej. Cicho, czysto i nic się nie klei. Rodem z sci-fi, gdzie drzwi syczą, a nie trzeszczą. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Bez tego smaru, serio.
1: Dobra, kończymy, bo gadamy jak dwa klucze grzechotki w skrzynce. Ty swoje kosmiczne, ja swoje analogowe. Ustalmy tak, łączymy stare z nowym i to gra. A jak chcecie więcej, sub na YouTube Radio Synteza i nasza strona radio-synteza.pl.
2: A jak wpadnie Wam genialny lifehack, to dzwońcie 732-108-508. Wpadniemy z mikrofonem sprawdzić. A teraz dżingiel Radio Synteza i jedziemy dalej, bo sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z miękkiego filcu, czyli wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Definicja prosta. Kot to ruchome źródło ciepła i mruczenia, które potrafi wyciszyć lepiej niż lampowy kompresor.
2: I do tego naturalny algorytm antystresowy. Drodzy Państwo, kot poprawia nastrój, obniża poziom kortyzolu i często robi to pasywnie, czyli siada na klawiaturze, kiedy macie maile życia do odpisania.
1: No to jedziemy z przykładem z życia. Kiedyś w studiu mieliśmy kota freelancera. Wchodził jak chciał, kładł się na taśmach, a gdy zaczynał mruczeć, ludzie milkli. Jakby w torach miksu nagle włączył się filtr dolnoprzepustowy.
2: Kontrprzykład z kina sci-fi. Jonesy z obcego. Ten rudy koleżka to był emocjonalny kotwicz dla załogi. W kosmosie izolacja potrafi robić krzywdę, a takie futrzaste serwerownie czułości utrzymują psychikę w zielonej strefie.
1: Spokojnie, młody kot to nie terapeuta na etacie, to arystokrata. Chce, to pomoże. Nie chce, to pokaże ogon i zniknie w szafie. A człowiek zostaje z drapnięciem i pytaniem, co poszło nie tak.
2: Masz rację, ale nauka i tak robi swoje. Mruczenie bywa w paśmie mniej więcej od 20 do 150 Hz, co rezonuje z naszym oddechem i uspokaja układ nerwowy. Do tego oksytocyna i mniej kortyzolu. Sztos.
1: Mhm. A ja dorzucę analogowy aspekt rytuału. Karmienie, sprzątanie, wspólne drzemki. To porządkuje dzień i daje poczucie sensu. W czasie, kiedy wszystko jest cyfrowe, kot przypomina, że warto wrócić do prostych nawyków.
2: A teraz tech twist. Są aplikacje, które śledzą nastrój, a nawet smart obroże dla kotów. Mierzysz sen, tętno u siebie odnotowujesz, kiedy futro siada ci na kolanach i bach. Widzisz korelację z lepszym nastrojem.
1: Smart kuweta jeszcze do kompletu i będziesz miał chmurę zapachów. Ja wolę rzeczy proste. Szczotka, kocyk i święty spokój. Ale fakt, to mruczenie działa jak szum taśmy. Daje tło i głowa przestaje huczeć.
2: Plus ergoterapia w wersji domowej. Kot na klawiaturze ogranicza doomscrollowanie, bo nagle nie da się klepać wpisów. Zamiast tego oddychasz, głaszczesz i mózg wchodzi w tryb reset. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Żeby nie było cukierkowo. Uważajcie na granice i alergie. Kot potrzebuje szacunku, przestrzeni i odpoczynku. A my musimy rozumieć sygnały uszu, ogona i wąsów. Bo zignorowane mówią wyraźnie. Proszę mi dać spokój.
2: A teraz słuchacze, halo, dzwońcie opowiedzieć, jak wasze koty ratują wasze głowy. Numer do studia to 732-10-8508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Nie zasnę, bo czuwam, jak laser w magnetofonie szpulowym. A propos historii. Koty od wieków pilnowały spichlerzy i drukarni. Mniej gryzoni to mniej stresu i lepsza koncentracja. Rzemieślnik robił swoje bez nerwowej gonitwy.
2: I wchodzi w to nowa fala. Robotyczne koty dla osób, którym żywe zwierzę nie wchodzi w grę. Miękkie futro, sztuczne, ale responsywne mruczenie, światło oczek i już masz interakcję, która łagodzi samotność bez obowiązku opieki.
1: Powiem tak, to nie zastąpi ciepła prawdziwego futra, ale bywa ratunkiem, kiedy inaczej się nie da. Analog wygra w dotyku, ale cyfrowa proteza też potrafi zrobić robotę w trudnych warunkach.
2: Do tego adopcje w erze wirtualnej, wideoczaty z kociarnią, testy dopasowania temperamentów i edukacja, zanim futro trafi do domu. Mniej impulsu, więcej świadomości, a zdrowie psychiczne zyskuje, bo decyzja jest mądrzejsza.
1: Klucz to obserwacja. Zauważajcie, jak wasz oddech się uspokaja, jak rytm dnia się układa i jak rozmowy w domu miękną, kiedy kot robi swój chodzący masaż. Tak działa ta mała terapia bez recepty.
2: Fun fact. Koty znają swoje imię, tylko często mają to w trybie ignoruj. Ale serio, bada się komunikację mruczeń i miałków. Sztuczna inteligencja już próbuje tłumaczyć kontekst. Ja chcę wersję pro z autonaprawą humoru.
1: Dobrze, w kot. Ale pamiętajmy, że to nie gadżet, tylko żywa istota. Zamiast prognoz z apki naucz się czytać oczy i ogon. To bardziej wiarygodne niż wykresy w pastelach.
2: A teraz tradycja internetowa. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik i macie więcej takich rozmów. I dawajcie głos pod numer 732-108-508, bo linia jest gorąca jak futro na kaloryferze.
1: Jesteście w Radio Synteza, a w sieci jesteśmy jako radio-synteza.pl. Za chwilę wjeżdża jingle i trochę syntów dla równowagi. Jak kod was dziś wyciszył, podzielcie się tym w telefonie albo na komentarzach.
2: I zanim puszczę dźwięki, mam apkę z próbką mruczenia. Posłuchaj, Igor. To brzmi jak basowy pad z linii analogowej. Szczęście w wersji lo-fi.
1: No dobra, młody, przyznaję. To pad, który lubię. Wdech, wydech i już mniej szumu w głowie. Czyli kompromis. Kod w realu, jeśli możesz, a jak nie, to dobra symulacja, byle z sercem.
2: To co, nie dogadamy się w szczegółach, ale wiemy jedno, futro pomaga. A wy, słuchacze, dzwońcie na 732-108-508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo inaczej kot zwinie wam nyszkę.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś bierzemy na warsztat Czarnobyl i rok 1986. Ale spokojnie, bez patosu i bez sensacji, tylko chłodna technika i inżynieria. Radiosynteza na falach Waszych głośników i mój lekko zachrypnięty tenor do kawy.
2: Słuchajcie, to będzie jak porządny postmortem po awarii serwera. Zero polityki to dla mnie bloatware, a my patrzymy na mechanikę reaktora i na to, co mogli zrobić lepiej i co dziś robi się inaczej i nowocześniej. Sztos.
1: Zdefiniujmy temat prosto. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem? Reaktor kanałowy z moderatorem grafitowym i chłodzeniem wodą. Łańcuchowa reakcja jądrowa w paliwie, a grafit spowalnia neutrony. Żeby to wszystko miało rytm, jak w analogu, gdzie modulacja musi być delikatna, bo inaczej sprzęga.
2: A teraz kontrapunkt z przyszłości. W sci-fi, pokroju mostka gwiezdnego statku, wszyscy gadają o rdzeniu warp. My mamy prawdziwe rdzenie i dziś dokładamy do nich pasywne systemy bezpieczeństwa. Cyfrowe bliźniaki i modele, które przewidują fochy reaktora, zanim w ogóle się zacznie marudzić. Dobrze, w kod.
1: Anegdota z życia. Kiedyś w starym studiu w latach 80. podpiąłem analogowy mikser do zbyt gorącego toru wzmacniacza i poszło w saturację, także diody robiły za choinkę i nikt nie słyszał, co gramy, bo zabrakło jednego głupiego ogranicznika. Tak to działa także w wielkich systemach, gdy brakuje porządnych bezpieczników i fizycznych stopów.
2: Dobra, to ja dorzucę porównanie z kuchni, bo głodni wiedzy. Pozytywny współczynnik pustek to jak garnek z popcornem. Gdy woda znika, robi się para, a para w tym typie reaktora zwiększała reaktywność, więc zaczyna pstrykać szybciej i szybciej. I jak nie masz klapki ani timera, robi się nieładnie.
1: I jeszcze jeden techniczny haczyk. Pręty regulacyjne, które miały gasić reakcję, miały na końcach grafit, taki dyslokator i przy pewnych warunkach ich ruch na starcie potrafił na moment dodać ognia zamiast wygasić. To jest ten słynny szczegół konstruktorski, o którym dziś się uczy każde porządne laboratorium.
2: To wszystko brzmi jak zły interfejs użytkownika. Wyobraź sobie panel w grze, gdzie czerwony przycisk wcale nie pauzuje, tylko na pół sekundy przyspiesza akcję, a potem może dopiero hamuje. Kto tak projektuje UI bezpieczeństwa? No właśnie. Dziś się tego nie robi.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś było lepiej, bo dawaliśmy dwa przełączniki zapasu i trzeci na korbkę i człowiek mógł ręcznie domknąć sprawę. Redundancja mechaniczna, a nie tylko cyferki na ekranie. Ja wiem, nowoczesność, piękna rzecz, ale jak prąd siądzie, to ekran robi za lustro.
2: Masz rację, że prąd potrafi zgasnąć, ale tu wchodzi pasywne bezpieczeństwo. Grawitacja, konwekcja, ujemne sprzężenia. Reaktor, który, gdy robi się gorąco, sam z siebie zwalnia. Jak sprytny kot, co wie, kiedy zeskoczyć z półki. Do tego czujniki rozproszone i algorytmy, które nie zasypiają.
1: Algorytmy. Algorytmy. Ja wolę wskaźnik na igle i dźwignię, która klika w palcach. Ale przyznam, że wizualizacja przebiegów i symulacje to jest pomoc jak dobra kawa o poranku. Nie zastąpi śniadania, ale stawia na nogi.
2: No i właśnie, wniosek z tamtej historii jest taki, że test nocny bez pełnego marginesu bezpieczeństwa i bez stabilnych warunków to jak patchowanie serwera produkcyjnego w piątek po południu. Ktoś to robi i zawsze potem płacze. Lepiej mieć środowisko testowe i plan wycofania.
1: Procedury to muzyka. Partytura daje ci tempo i frazę. Jak ją zgubisz, to orkiestra zaczyna grać każdy swoje i robi się kakofonia. I dlatego redundancja. Prosta logika blokad i jasne limity to klucz nie tylko w reaktorze, ale i w każdym analogu, od syntezatora po dźwig.
2: Gdyby mieli wtedy do dyspozycji cyfrowego bliźniaka całej instalacji, to ten bliźniak by zasymulował, jak ksenon rozrabia na niskiej mocy i że margines jest cienki jak naleśnik. I pojawiłby się alert w stylu: ziomku, odłóż to na jutro. Albo przynajmniej podnieś parametry do stabilnego okna.
1: Dobra, żeby odczarować mity. Czarnobyl nie zrobił z Europy postapokaliptycznego planu filmowego i nie był to magiczny reaktor antymaterii. To była suma wad konstrukcyjnych i pośpiechu. Co ciekawe, nauka z tego wyszła solidna i dziś projektuje się bezpieczniej, bardziej przejrzyście i z większym szacunkiem do marginesów.
2: A teraz sekcja utylitarna i minimalnie pogodowa, bo muszę pomarudzić. Wieczór jest duszny, wentylator robi cosplay huraganu, a burzy brak, czyli nuda. Ja chcę pioruny, bo burze to mój vibe. Ale dobra, wracamy do reaktorów.
1: Słuchajcie, jeśli macie pytania, dzwońcie do nas. Numer do studia to 732-1085-08. A jak wolicie klikać, to radio-synteza.pl. I oczywiście YouTube kanał Radio Synteza. Po audycji wrzucimy skrót i parę wykresów.
2: Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza i klikajcie dzwonek, bo wtedy Igor nie zaśnie na antenie. Serio, dzwońcie 732-1085-08, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I my ten tłok lubimy.
1: Wróćmy do sedna. Różnimy się z Piotrem, ale to dobrze. Ja stoję na stanowisku, że hardware musi być prosty jak młotek, a soft i symulacje to asysta, nie kierownik. Człowiek ma mieć ostatnie słowo i fizyczny wyłącznik pod dłonią.
2: A ja mówię, że człowiek bywa zmęczony i rozkojarzony, więc warstwy obrony muszą się nawzajem pilnować, jak plasterki sera szwajcarskiego. Pasywne zabezpieczenia, automat, które nie da się łatwo obejść i dopiero potem my z przyciskiem paniki. To proste i działa.
1: No to mamy kompromis. Gruby hardware z prostą logiką blokad. Do tego mądre modele, które krzyczą, gdy idziesz w złą stronę. A za wszystkim człowiek z kawą i refleksją. Szczerze mówiąc, to już widać w nowych projektach. i oby tak dalej.
2: Podpisuję to swoim pikselowym podpisem. Dobrze, w kod. I jeszcze raz, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i wbijajcie na radio-synteza.pl. A teraz mała przerwa, jingle i wracamy z waszymi telefonami. 732-108-508.
1: To była techniczna lekcja z historii bez łez i bez polityki. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Tutaj liczy się nauka i zdrowy rozsądek. Radio Synteza zaraz wraca, a po drugiej stronie czeka już analogowy groove i kawa, która sama się nie wypije.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

śniadanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło